vakaberekwa nehama dzakona dzinonzwi Tutu Roba na Johnny Cole. Baba nozwi Aminata Angeliki Muyonge. Mai tingati Aminata Angeliki Muyonge ndimai kuzoti Charles Agpepa ndi

pakapedza kozwa chirongwa chumanika nori budiriro romoji mitundu nguva jedu ndichona chiri kuhamba padoko nopadoko mvumba mwejo ose kuno mose soma kumashanu na chivere toenda kozwa ngoma yakaimbwa ndeAbushamu munyoto ino ana Euridice Jeke.

0: Radio Mosambique, Manica.
1: Nguva jenu ndi jona jazo kwa na gumina imwejo ose kotre kuhamba padoko no chirongwa chedu. Chozuwa ranyama seri rezuwa rumogivera inotoseje chenja nesa kozo ngoma inojiri ngoma. Kana kuti petanga tosezwa chirongwa chomajaha inomba imba ipano tinonga tiri mukati mozvo ngoma. Zvakadaro kutomenda kozwa ngoma imwe apa kuti mbaimba itizonga tosezopinda muchirongwa chomasoko.

Tiso Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Dishporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

tapeja kozwa inokozo zvezviso zvetanga tinazvo munguva chino nguva chedu ndejona gumi naimwe josi kuno moseswa makumaviri nachiviri tomoenda kozwa ngoma yakaimbwa ndiani apa tomoenda kozwa kongoma yakaimbwa ndi Nikolai Sakarie.